Dobry wieczór Państwu. Dziś, 27 czerwca 2026 roku, w studiu społecznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne wita Państwa Ania Zamecznik marszem Orła Białego z melodią napisaną przez Jana Ignacego Paderewskiego w wykonaniu Cantores Minores i chórów Warszawskiej Katedry. Z witryny Biblioteki Narodowej czytam. Pianista, kompozytor i polityk polski urodzony 6 listopada 1860 roku w Kuryłówce na Podolu zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku. Naukę muzyki rozpoczął od prywatnych lekcji gry na skrzypcach i fortepianie. Dalszą edukację odbył w Instytucie Muzycznym w Warszawie od 1873 do 1878 roku w klasie fortepianu Juliusza Janoty i Jana Śliwińskiego. Na koncercie dyplomatów grał m.in. koncert a-moll Grieg'a. Jako student odbył 2 turnieje po Rosji. W 1882 roku wyjechał do Berlina na studia kompozytorskie u Friedricha Kiela. W 1884 roku podobne studia odbył tam pod kierunkiem Heinricha Urbana. W 1883 odbył się w Berlinie pierwszy koncert jego utworów, a 2 lata później drugi w Warszawie. Od 1884 do 1885 oraz na przełomie 1887 i 1888 roku przebywał w Wiedniu na studiach pianistycznych u Teodora Leszetyckiego. W 1885 debiutował w Wiedniu, ale drogę do sławy otworzył mu występ 3 marca 1888 w paryskiej Salle Erard. Wkrótce dał się poznać w Brukseli, Pradze, Lyonie, Bordeaux i w innych miejscach. Wielki debut w Londynie miał miejsce 9 maja 1890 roku w St. James Hall. Od tego momentu zaczął rozwijać trwającą aż do śmierci karierę koncentrującego wirtuoza występującego na kilku kontynentach. Kilka przerw w pracy artystycznej spowodowała m.in. jego działalność polityczna. W 1919 roku pełnił funkcję premiera rządu polskiego i ministra spraw zagranicznych. Był artystą charyzmatycznym, zniewalającym słuchaczy swą sztuką wykonawczą. Gdy pojawiał się na estradzie, publiczność witała go powstaniem z miejsc. Jak napisał krytyk, jego gra była czymś nieziemskim, dotychczas czymś niespotykanym. Paderewski poruszał najgłębsze i najbardziej delikatne uczucia. Niepowstrzymanie grał na strunach serc ludzkich. Był ideałem artysty dla wielu pokoleń. Nazywano go The King of Pianists. Ostatni raz koncertował w Polsce w 1924 roku. Po wybuchu I wojny światowej wraz z pisarzem Henrykiem Sienkiewiczem stanął na czele Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, któremu przyświecał cel doprowadzenia do odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1917 roku przedstawił Woodrowowi Wilsonowi memoriał w sprawie Polski, który został przez prezydenta wykorzystany w orędziu pokojowym. W 1939 roku zaangażował się ponownie w sprawy ojczyzny, wpływając na rząd USA, aby ułatwiał niesienie Polakom pomocy w związku z wojną. Pedagogiką zajmował się przez krótki czas na początku kariery, gdy pracował w Instytucie Muzycznym w Warszawie i w konserwatorium w Strasburgu. Poza tym jedynie incydentalnie udzielał lekcji wybranym uczniom. Przez 50 lat spoczywał na cmentarzu w Arlington w Waszyngtonie, aż w 1992 roku prochy jego złożono w krypcie katedry Świętego Jana w Warszawie. Jego spuścizna kompozytorska obejmuje dzieła orkiestrowe, m.in. Symfonię H-moll, koncert fortepianowy A-moll, Fantazję polską Gis-moll, kameralne fortepianowe, m.in. sonatę S-moll, wariacje S-moll, mazurki, krakowiaki, intermezza i utwory charakterystyczne oraz pieśni na głos z fortepianem. W 1937 roku wraz z Józefem Turczyńskim i Ludwikiem Bronarskim rozpoczął redagowanie dzieł wszystkich Chopina.
Jego uczniami byli Harold Bauer, Aleksander Brachocki, Stanisław Bielicki, Zygmunt Dygat, Maryla Jonas, Witold Małcużyński, Stanisław Nawrocki, Stanisław Niedzielski, Henryk Opieński, Ernest Schelling, Aleksander Sienkiewicz, Zygmunt Stojowski i Stanisław Szpinalski, Antonina Szumowska, Henryk Sztompka, Aleksander Tadlewski i inni. Ta biografia pochodziła ze strony Biblioteki Narodowej. W dalszej części audycji nadamy jeszcze ze dwa utwory tego wybitnego kompozytora i męża stanu, zanim przekażę eter badaczom Pisma Świętego. Teraz zaś zapraszam do wysłuchania komunikatów lokalnych. Ogłoszenia i komunikaty lokalne. Konsulat Generalny Rzeczpospolitej w Sydney zaprasza organizacje polonijne oraz przedstawicieli środowisk polskich w Australii do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w drugiej połowie 2026 roku. Program realizowany jest w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej. Termin składania wniosków, wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy konsulatu sydney.polonia@msz.gov.pl do 30 czerwca bieżącego roku. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia, jego cele, grupę odbiorców, harmonogram oraz kosztorys projektu. Zgodnie z rządową strategią współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2025-2030 dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z nauczaniem języka polskiego, edukacją obywatelską, patriotyczną i tożsamościową, podtrzymywaniem polskiej tożsamości i więzi z krajem, ochroną i promocją polskiego dziedzictwa kulturowego, działalnością organizacji polonijnych, wsparciem społeczno-humanitarnym, promocją turystyki do Polski wśród Polonii. Dofinansowanie nie może zostać przeznaczone m.in. na nagrody pieniężne, remonty i modernizacje, czy koszta administracyjne, catering, zakup sprzętu sportowego, muzycznego czy strojów ludowych, utrzymanie stron internetowych organizacji oraz bieżące koszty funkcjonowania organizacji. Formularz wniosku oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej w Sydney www.kropka.gov.pl/web/dofinansowanie-przedsięwzięć-polonijnych-na-drugą-połowę-2026-roku. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach. 15 lipca bieżącego roku wyprawa przez Drugą Rzeczpospolitą Wycieczka w czasie i przestrzeni prowadzi Grzegorz Nowak i 20 sierpnia bieżącego roku Sztuczna Inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego część druga prowadzi Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii www.portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Związek Polaków Melbourne zaprasza na wyjątkowy wieczór Christmas in July and Cabareton, który odbędzie się 11 lipca bieżącego roku w ośrodku Polana przy 350 Don Road w Badger Creek. Ośrodek będzie otwarty od godziny 17. Na gości czeka przedziwnie magiczna zimowa atmosfera w polskim klimacie. W programie wydarzenia przewidziano polski kabareton na żywo w wykonaniu Teatru Prób Miniatura. Muzykę na żywo towarzyszącą kolacji i niedzielnemu śniadaniu, wizytę świętego Mikołaja, loterię fantową oraz nowość, emocjonujący Food Challenge.
Uczestnicy będą mogli również skosztować gorącej kolacji, zjeść wspólne śniadanie w niedzielę oraz spędzić noc w klimatycznych domkach. Koszt udziału wynosi $120 od osoby. Rezerwację przyjmuje Zosia pod numerem telefonu 0432 375 168. Powtarzam, 0432 375 168. Po potwierdzeniu rezerwacji prosimy o dokonanie wpłat na konto Polish Association in Melbourne Inc. w Bendigo Bank. Numer branży 633000, numer konta 18468528. Powtarzam, numer branży 633000, numer konta 18446 8528. Organizatorzy zapraszają na niezapomniany wieczór pełen świątecznego nastroju, polskiego humoru i wyjątkowej atmosfery w środku australijskiej zimy. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza w czwartek 16 lipca bieżącego roku do Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkie w Mount Waverley na spotkanie z doktorem habilitowanym Wojciechem Kozłowskim, który zaprezentuje wykład na temat Polskiej Szkoły Matematycznej. Początek wydarzenia o godzinie 19. Wydarzenie jest ogólnodostępne. W cenę wejściówki $5 od osoby wliczony jest poczęstunek. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkania Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Royville. Początek spotkań o godzinie 15. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu. Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej oraz teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł. Telefon 0423 212 764. Powtarzam, 0423 212 764. Delikatesy Poletta Deli, A Taste of Europe przy 529 Wargul Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywanych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Józefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Konkurs 100 lat, które łączy Polskę, kolej w oczach młodej Polonii, organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. W 2026 roku przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna w wieku od 5 do 8 lat, 9 do 12 i 13 do 18. Kategoria literacka od 10 do 13, od 14 do 18 lat i kategoria multimedialna także w wieku od 10 do 13 i od 14 do 18 lat. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducationau@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną, szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Endemol Shine Polska, producent programu randkowego Żona dla Polaka, poszukuje Polaków i Polek mieszkających w Australii, którzy nie są związani i chcieliby wziąć udział w programie oraz przeżyć wyjątkową przygodę. Australijska edycja będzie trzecią po Chicago i Toronto odsłoną programu realizowaną poza granicami Polski. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Szymonem Grochałem, telefon
plus 48 690 007 668, e-mail szymon.grochal@ndmolshine.pl i z Piotrem Janiszewskim telefon plus 48 530 523 724, e-mail piotr.janiszewski@ndmolshine.pl. Polish Australian Youth Gathering, polonijna organizacja młodzieżowa z siedzibą w Sydney, zaprasza chętne osoby w wieku do 30 lat do udziału w ogólnoaustralijskim festiwalu Polonia Ma Talent. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być osoby indywidualne, Australijczycy pochodzenia polskiego lub kilkuosobowe zespoły. W przypadku zespołu przynajmniej jeden jego członek powinien mieć mniej niż 30 lat oraz przynajmniej jedna osoba powinna być polskiego pochodzenia. W ramach Polonia Ma Talent uczestnicy będą mogli zaprezentować talenty muzyczne, wokalne i plastyczne, między innymi malarskie. Repertuar muzyczno-wokalny powinien reprezentować współczesną polską muzykę lub być kompozycją autorską. Prace plastyczne posłużą do stworzenia pamiątkowego albumu. Organizację wydarzenia będą wspierali profesjonalni muzycy i artyści, służąc młodym wykonawcom cennymi radami. Festiwal Polonia Ma Talent odbędzie się 21 listopada bieżącego roku w sali imienia Jana Pawła II w Maryong w Sydney. Aby zgłosić swój udział, należy przesłać swoje nagranie lub dobrej jakości zdjęcia swych prac do 1 sierpnia bieżącego roku na adres mailowy polishaustralianyouthgathering@gmail.com. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.polishaustralianyouth.org.au. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy,

że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do południa, w środę od 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 7 do 8 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia czy ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu www.portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia czy ZZZ w Melbourne.

Arię z opery Manru, do której muzykę skomponował Jan Ignacy Paderewski, śpiewał Wiesław Ochman. W tym miesiącu chciałabym wspomnieć kilku poetów, poczynając od Czesława Miłosza, który urodził się 30 czerwca 1911 roku. W mojej ojczyźnie. W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne, chmury szerokie, rozdarte, cudowne. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę i płytkich wód szept w jakimś mroku ciemnym i dno, na którym są trawy cierniste, mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień, cyranek świsty w górze porywiste. Śpi w niebie moim to jezioro cierni. Pochylam się i widzę tam na dnie blask mego życia i to, co straszy mnie, jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni. Warszawa, 1937 rok. Wileński poeta Jan Huszcza zmarł w Łodzi 26 czerwca 1986 roku. Wywieziony do Kazachstanu w 1940 roku, w 1944 wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, a po wojnie od 1955 do 1957 redagował dwutygodnik Kronika, zaś od 1970 do 1970.

tego pierwszego roku czasopismo Osnowa. Dwie strony medalu. Trzeba walczyć za ojczyznę. Mam znajomych się wyśliznę. Chwila wielka, wytęż siły. Wczoraj w knajpie litr wypiłem. Ach, jak żal mi tej Warszawy. Komu sprzedam zapas kawy? Wojsko idzie, ile wzruszeń. Kwiatki chłopcom podać muszę. Krzyż czerwony o grosz prosi, a ja śpieszę się do Zosi. Biją Niemca sojusznicy, znów skorzystam z cen różnicy. Tak czas mija, pełen wrażeń, rynek, spacer, wieczór w barze. Jan Huszcza. Następnie droga leśna. Czy słońce zwolna się sypie zboczami wydm? Czy piasek, niebo i słońce oddechem spopiela? Przy drodze targa powietrzem gorący rytm. Siwieją sosenki i mieszka żuk Cicidella. Od kępy jałowców przez biel osypiska i dalej, aż do zakrętu, gdzie sterczą niebieskie pioruny, zatacza koła. Państwo tysiąca cali, światła i piasku przebiega czyży i czujny. A kiedy upał urasta, aż kora na pniach pęka płatami. Dymi żywica, jest przesyt. Śniadę pokrzywy zanurza w syczący piach. Prostuje cieniutkie nogi, przeciąga się, cieszy. Wirują brzęczące linie, sękate profile miękną, falują, jak świece w dymie kadzideł. Spójrz, roztopiły się ostre jałowce. Za chwilę popłyną kłębami zieleni przez krople igieł. Nie idź, zobaczysz, jak z barw rozedrganych i traw, z wądołów płasko nawianych pod zeschłą sosną, z ognia i pruch narośnie, rozkwita i trwa. Królestwo rączego żuka, nieznany kosmos. Nie idź, droga odejdzie sama. O szóstej chmura, jak gąbka pościera palcami mokremi obrazy na piasku. Zostanie zapach posuchy, wspomnienie to, co najdłużej się widzi na ziemi. Jerzy Putrament, który zmarł 23 czerwca 1986 roku. Wspomnę jeszcze, że 22 czerwca minęła setna rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego, ale zamiast jego poezji zapraszam do wysłuchania jeszcze fragmentu Jana Ignacego Paderewskiego w wykonaniu Konrada Olszewskiego z Waringa Orchestra i tym się z Państwem żegnam.

Drodzy słuchacze, w sobotni zimowy wieczór zapraszamy do głośników na program religijny. Wczoraj, dziś i na wieki. Zwykłe rozważania biblijne zastąpimy dziś poezją i muzyką. Audycję zatytułowaliśmy Pielgrzymem jestem. Motto programu pochodzi z poematu o tym samym tytule, który wkrótce usłyszycie. W nawiązaniu do myśli przewodniej przypominamy postać Jakuba, wnuka Abrahama. To on, stojąc przed faraonem egipskim, nazwał swoje długie, 130-letnie życie latami pielgrzymowania. Jakub odniósł swą skomplikowaną drogę życiową do obrazu pielgrzymowania i pielgrzyma. Niech więc poezja przeplatana muzyką

0: skłoni was do refleksji nad własną, osobistą drogą życiową, drogą pielgrzyma. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Pielgrzymem jestem w życiu tym, niebiański cel przed sobą mam i tylko jest pragnieniem mym bezpiecznie się przedostać tam. Ma ścieżka pełna ostrych skał i pełno cierni u mych nóg. Otuchę jednak w serce wlał w dobroci swej najlepszy Bóg. Więc śmiało kroczę drogą tą poprzez cierpienia i przez znój, a krzyż nadzieją zawsze mą, bo wiedzie mnie Zbawiciel mój. I coraz wyżej tam się pnę, gdzie jasnej gwiazdy świeci blask, bo u stóp pańskich spocząć chcę, dostąpić nieba cennych łask. A Pan w miłości wielkiej swej wyciąga do mnie zbawczą dłoń i po wędrówce ziemskiej tej koronę włoży mi na skroń.

Gdy będziesz szedł w prawo lub w lewo, twoje uszy usłyszą słowo z tyłu do ciebie mówiące: to jest droga, idź nią. Księga Izajasza, 30 rozdział, 21 werset. Ziemski wędrowcze, gdyś znalazł skarb prawdy, to dąż wytrwale do świętego celu. I nie wspominaj więcej już spraw dawnych. I nie patrz na to, że nas tak niewielu. Pamiętaj o tym, że to trudna droga i że nie każdy iść tym szlakiem może. Ona prowadzi do góry, do Boga, gdzie wschodzą szczęścia przecudowne zorze. Pamiętaj również, że wielu tam chciało dojść, by się napić świeżej, żywej wody. Osłabili w drodze, bo ich kruche ciało omdlało w trudach, pragnęło wygody. A ten, kto wybrał drogę w górne szczyty, spotka się w duchu z wielu pokusami. Nie zawsze w drodze będzie dzień błękitny. Przyjdzie wędrować ciemnymi nocami. To znów obstąpią Gogi, Magogi, w głowie zamącą i stracisz kierunek. Wokoło ciemność i roztajne drogi. Na serce spadnie ponury frasunek. Stań na rozstaju, pilnie słuchaj tego, który cię wywiódł z mocy Babilonu. Usłyszysz słowo z tyłu mówiącego: jemuś zaufał, w nim szukaj obrony.

Do Twoich dzisiaj biegnę stóp. Do Twoich dzisiaj biegnę stóp, najlepszy Panie, Zbawco nasz. Bo choć nie szczędzisz gorzkich prób, Ty łaskę dla mnie zawsze masz. Na próby nie uskarżam się, bo mnie w ten sposób wzmocnić chcesz. Cierpienie uszlachetnia mnie, a Ty najlepiej o tym wiesz. Więc choć świat dzisiaj gardzi mną, choć szydzi ze mnie podły wróg, ja cieszę się przyjaźnią Twą, do Twoich zawsze spieszę nóg.

Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwę głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

Ewangelia Świętego Łukasza, 9 rozdział, 57 werset. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz.

0: Czyś spotkał Boga wśród dróg tego świata? Czyś widział Boga wśród szlochu i łez? On jest tak blisko, nie dzieli was krata. On wszystkim twym troskom położy wnet kres. Czyś szukał Boga, gdy los się odwrócił, gdy siła grzechu ciągnęła na dno? On dłoń swą ci podał, z bezdroży zawrócił. On cię uratował, podaj mu dłoń swą. Jeśli go spotkasz, zwróć nań swoje oczy, a ujrzysz w pełni miłości tej dar. Patrz tylko w górę, aż ciebie otoczy niebiańskie uczucie i spokój, i żar. Wtedy z radością wyciągniesz swe ręce w błękitne niebo, skierujesz swój głos i pieśnią radosną wyrazisz w podzięce bezmiar twoich uczuć za dobry twój los. Odtąd codziennie, wśród krętych dróg życia, za zbawcą swoim podążaj bez trwóg. On cię poprowadzi, choć działa z ukrycia. Tak blisko są ciebie twój Zbawca i Bóg. Osusz twe oczy, nie lękaj się burzy. Gdy twój Zbawiciel przy tobie chce stać, on dłoń swą ci poda, zawróci z bezdroży. On cię uratuje, chciej serce mu dać.
1: Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że każdy z was odnalazł w naszej audycji choć odrobinę własnych przeżyć na drodze pielgrzyma. Pragniemy, abyście zachowali w pamięci słowa naszego Zbawiciela Jezusa, który też był pielgrzymem na ziemi, zmierzającym do domu Ojca w niebie. Jezus powiedział kiedyś: liszki mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonić. Tymi myślami żegnamy was i zapraszamy na kolejną audycję w czwartą sobotę następnego miesiąca. Dobranoc Państwu!